0: Sereng se roko mo ngwaneng Bengu bengu Sereng se roko mo ngwaneng Re batle magapu
1: Re batle magapu
0: Mo fa la swa.